Sława Jezusu Chrystu. Czas rozpocząć naszą dzisiejszą audycję. Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radio Ortodoksja. Mamy sobotę, 29 sierpnia. Jak zawsze zapraszamy do wspólnego spędzenia kilku najbliższych godzin przy radioodbiornikach, w podróży, w samochodzie, podczas codziennych obowiązków, a także za pośrednictwem naszej strony internetowej ortodoksja.pl. Za nami jeden z najważniejszych sierpniowych dni w prawosławnym kalendarzu. Wczoraj, 28 sierpnia, obchodziliśmy święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Był to również dzień kończący post Zaśnięcia Bogurodzicy, który rozpoczął się 14 sierpnia. A więc dzisiaj możemy już powiedzieć, post uspieński dobiegł końca. Pozostajemy jednak w liturgicznej atmosferze Święta Zaśnięcia. Cerkiew przeżywa kolejne dni po tym wielkim święcie, a dzisiejszy kalendarz przynosi nam także szczególne wspomnienie związane bezpośrednio z osobą naszego Zbawiciela. Przeniesienie z Edessy do Konstantynopola nie ręką uczynioną obrazu Pana Jezusa Chrystusa, zwanego chustą. Dzisiejsze spotkanie z Radiem Ortodoksja poprowadzi Katarzyna Kiczko. A oto co przygotowaliśmy w dzisiejszej ramówce. Na początku naszego spotkania oczywiście kalendarium, następnie czytania z Pisma Świętego. Później zapraszamy na komentarz do czytań zatytułowany Powstawajmy w Chrystusie z upadku. Przygotował go ojciec Krzysztof Wojcieszuk z Milnika. W pierwszej godzinie audycji zapraszamy również na nasze cerkiewne wiadomości ze świata. Dzisiaj zajrzymy do kilku miejsc i lokalnych cerkwi prawosławnych. Opowiemy m.in. o życiu wspólnot prawosławnych, ważnych wydarzeniach cerkiewnych oraz inicjatywach podejmowanych przez wiernych i duchowieństwo na świecie. O godzinie 16.45 na naszej antenie Agroinfo, blisko rolnika. O godzinie 17 zapraszamy na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania. Około godziny 19.30 tradycyjnie sięgniemy do Syna Ksarionu. Dzisiaj przypomnimy historię przeniesienia z Edessy do Konstantynopola chusty Jezusa Chrystusa, a następnie poznamy żywot świętego Hajremona ze Sketis oraz świętego Makarego I, biskupa Jerozolimy. O godzinie 20 zapraszamy do wspólnej modlitwy. Na antenie zabrzmią modlitwy przed świętą Eucharystią, pomagające przygotować się duchowo do udziału w niedzielnej boskiej liturgii. Jeśli spędzają Państwo to ostatnie sierpniowe sobotnie popołudnie w domu, w drodze, w ogrodzie czy przy codziennych obowiązkach, zapraszamy, aby być razem z nami. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Pozostańcie z nami. Słuchają Państwo Radio Ortodoksja.

Na falach prawosławnej rozgłośni radiowej czas na dzisiejsze kalendarium liturgiczne. Mamy sobotę 29 sierpnia. Wczoraj cerkiew obchodziła wielkie święto zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Tym samym zakończył się również post uspieński, który przygotowywał wiernych do tego święta. A więc przypomnijmy, dzisiejsza sobota nie należy już do postu. Jednocześnie pozostajemy w okresie poświątecznym zaśnięcia, dlatego liturgiczna radość wczorajszego święta nadal towarzyszy życiu cerkwi. Natomiast głównym wspomnieniem dzisiejszego dnia jest przeniesienie z Edesy do Konstantynopola nie ręką ludzką uczynionego obrazu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zwanego chustą. Wydarzenie to miało miejsce w 944 roku. Tradycja cerkiewna wiąże ten wizerunek z Edessą, starożytnym miastem na terenie dzisiejszej Turcji. Nieręką ludzką uczyniony obraz zajmuje szczególne miejsce w prawosławnej ikonografii. Ukazuje oblicze Zbawiciela i przypomina o tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Właśnie do tego wspomnienia nawiązuje również jedno z dzisiejszych czytań apostolskich, w którym święty Paweł mówi o Chrystusie jako obrazie Boga niewidzialnego. Dzisiejszego dnia cerkiew wspomina również świętego Antoniego Martocofelli, gruzińskiego mnicha i ascetę z VI wieku. Był on jednym z ojców związanych z początkami gruzińskiego monastycyzmu. Według tradycji osiadł na odludnej górze, gdzie założył monaster i zbudował świątynię poświęconą właśnie nieręką ludzką uczynionego obrazowi Zbawiciela. Ostatnie lata swojego życia spędził jako stylita, czyli asceta prowadzący szczególne surowe życie modlitewne na słupie. Cerkiew wspomina dzisiaj także świętego Diomedesa, lekarza żyjącego pod koniec III wieku. Pochodził z Tarsu, a w Nicei zajmował się leczeniem chorych. Jednocześnie głosił wśród nich wiarę chrześcijańską. Jego działalność przypadła na okres prześladowań za panowania cesarza Dioklecjana. W kalendarzu odnajdujemy dzisiaj także pamięć świętego Hajremona egipskiego, jednego z przedstawicieli starożytnej tradycji monastycznej Egiptu. Do jego postaci powrócimy jeszcze dzisiaj, o godzinie 19:30 w naszym cyklu Żywoty Świętych. Usłyszymy jego pełniejszy żywot zaczerpnięty z Synaksarionu. Poznamy również postać świętego Makarego I, biskupa Jerozolimy, hierarchy żyjącego w czasach cesarza Konstantyna Wielkiego. Święty Makary był związany m.in. z wydarzeniami dotyczącymi odnalezienia czcigodnego krzyża Chrystusowego w Jerozolimie. Było to kalendarium cerkiewne. Mamy sobotę 29 sierpnia.

Drodzy słuchacze, przed nami ostatnie dni wakacji, a już za chwilę dzieci i młodzież powrócą do swoich szkół. Z tej okazji parafia świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku serdecznie zaprasza nauczycieli, uczniów oraz ich rodziny na wspólną modlitwę przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Już jutro w niedzielę, 30 sierpnia, będzie można przystąpić do spowiedzi i Eucharystii podczas nabożeństw o godzinie 7:30, 9:00 oraz 10:00. Boska liturgia o godzinie 9:00 będzie sprawowana w języku polskim. Poniedziałek 31 sierpnia spowiedź i Eucharystia rozpoczną się o godzinie 7:45, przypominam, w Soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku. Natomiast o 16:30 w poniedziałek odprawiony zostanie molebień w intencji uczniów oraz pracowników oświaty. Także 1 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, wspólna modlitwa rozpocznie się o godzinie 8:00. Będzie to molebień w intencji uczniów i nauczycieli. Wieczorem 1 września o godzinie 18:00 odprawiony zostanie akatyst ku czci męczennika Gabriela, połączony z modlitwą przed rozpoczęciem nauki w intencji uczniów i nauczycieli. Początek roku szkolnego to nowe obowiązki, spotkanie i wyzwania. Jest to również czas, aby rozpoczynając naukę, poprosić Boga o pomoc i błogosławieństwo. Jeszcze raz zapraszamy więc uczniów, rodziców, nauczycieli do wspólnej modlitwy w Soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Białymstok.

0: Kochani słuchacze, przed nami czytania z Pisma Świętego, przeznaczony na dzisiejszy dzień. Będzie to fragment pierwszego listu Świętego Pawła do Koryntian, rozdział 2, wersety od 6 do 9, oraz Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 22, wersety od 16 do 22. W Apostole Święty Paweł przypomina o mądrości Bożej, która różni się od mądrości tego świata. Mówi również o tym, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. W Ewangelii usłyszymy natomiast rozmowę Chrystusa z uczniami faryzeuszy i herodionami, którzy pytają Go o płacenie podatku cesarzowi. To właśnie wtedy Chrystus wypowiada znane słowa o oddawaniu cesarzowi tego, co należy do cesarza, a Bogu tego, co należy do Boga. Po wysłuchaniu dzisiejszych czytań zapraszamy na komentarz zatytułowany Powstawajmy w Chrystusie z upadku. Przygotował go dla Państwa ojciec Krzysztof Wojcieszuk z Mielnika.
1: Czytania Pisma Świętego. Bracia, mądrość głosimy wśród dojrzałych, lecz mądrość nie tego świata ani władców tego świata, którzy przemijają. Głosimy natomiast mądrość Bożą w tajemnicy ukrytą, którą Bóg przed wiekami ustanowił ku chwale naszej. Nikt z władców tego świata jej nie poznał. Gdyby bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale jak napisano, czego oko nie ujrzało i ucho nie usłyszało i co do serca człowieka nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

owym czasie wszyscy faryzeusze, naradziwszy się przeciwko Jezusowi, by go pochwycić na słowie, posyłają do niego swych uczniów z Herodianami, mówiąc: Nauczycielu, wiemy, że jesteś wierny prawdzie i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Nie troszczysz się o niczyje względy, nie zważasz bowiem na osobę człowieka. Powiedz więc nam, co sądzisz? Godzi się płacić podatek cesarzowi, czy nie? Jezus zaś, znając ich niegodziwość, rzekł: Czemuż to kusicie mnie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Oni zaś podali mu denara i mówi im: Czyj to wizerunek i napis? Mówią mu: Cesarza. Wtedy mówi im: Oddajcie więc, co cesarskie cesarzowi, a co Boże Bogu. Usłyszawszy to, zdziwili się i zostawiwszy go, odeszli.

0: Wysłuchaliśmy dzisiejszych czytań z Pisma Świętego. Teraz zapraszamy na komentarz do usłyszanych przed chwilą fragmentów apostoła i Ewangelii. Dzisiejszą refleksję zatytułowaną Powstawajmy w Chrystusie z upadku przygotował dla nas ojciec Krzysztof Wojcieszuk z Mielnika. Posłuchajmy.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, kiedy czytamy Ewangelię, słyszymy słowa Chrystusa i słowa współczesnych Jemu ludzi. Widzimy sytuacje i wydarzenia, gdzie poruszane są przeróżne kwestie, różne problemy. W centrum wszystkich wydarzeń stoi Chrystus. Ewangelia z greckiego znaczy dobra nowina. Dlaczego? Ponieważ opowiada historię zbawienia ludzkości. Chrystus to Zbawiciel, czyli ten, który nas zbawia, nas ratuje. A od czego? Od kogo ratuje? Od grzechu, od diabła i jego wszelkich pokus, od zepsucia, w końcu od śmierci. Ktoś powie, jak to ratuje? Przecież śmierć jest z nami od zawsze. Ludzie od zawsze umierali, od zawsze chorowali, od zawsze grzeszyli. Jakoś świat nie przestaje istnieć. Pokolenie zmienia pokolenie, jak pory roku zmieniają się jedna po drugiej. Wszystko trwa nieprzerwanie, od tysiącleci. Po co więc nam Zbawiciel? Aby zrozumieć Ewangelię, jak również uświadomić sobie cel i znaczenie przyjścia Chrystusa na świat, trzeba rozpocząć od początku. Dla wierzących chrześcijan nauka o genezie i początkach świata oraz człowieka zawiera się na pierwszych stronach Pisma Świętego. Jak zapewne większość z Was wie, Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament. Musimy więc zajrzeć na pierwsze stronice Starego Testamentu, czyli do Księgi Rodzaju. Zawarty jest tam opis powstania świata i stworzenia człowieka. Dowiadujemy się, że człowiek na początku żył w raju, w warunkach pełnej szczęśliwości i doskonałości. Kontakt z Bogiem był bezpośredni, wszelkie stworzenie było jemu poddane. Człowiek wiódł prawdziwie anielskie życie. Nie znał, co to wstyd, co to ból i cierpienie. Dalej mowa jest o upadku człowieka i wygnaniu z raju. Upadek dokonał się poprzez grzech. Człowiek zgrzeszył, ponieważ nie okazał posłuszeństwa Bogu. Zerwał zakazany owoc. Z kolei wygnany został dlatego, bowiem natura człowieka, jego jestestwo, jak kto woli, zostało skażone przez grzech. To, co było czyste, stało się skażone. To, co było dobre, stało się złe. To w końcu, co było piękne, stało się brzydkie. Piękno to synonim harmonii. Można więc powiedzieć, że to, co było harmonijne, ułożone, właściwie ustawione, stało się nieharmonijne, rozregulowane, niepoukładane. W takim stanie człowiek nie mógł dłużej pozostawać w raju, ponieważ jego złe cechy, ta nieharmonijność trwałaby wiecznie. Dlatego też weszła w świat śmierć, aby grzech i wszystkie konsekwencje grzechu po prostu umierały razem z człowiekiem. W tle opisu tych wydarzeń jest jeszcze jeden szczegół, od dostrzeżenia i zrozumienia którego zależy zrozumienie całego Pisma Świętego, jak i dzisiejszej Ewangelii. Chodzi o skórzane odzienie, które człowiek otrzymał od Boga. Większość współczesnych badaczy i komentatorów widzi w nich po prostu ochronę przed otaczającym ich światem, przed zimnem. Jednak takie tłumaczenie jest bardzo płytkie. Święci ojcowie rozumieją je, skórzane okrycia, jako swego rodzaju zezwierzęcenie człowieka. W raju bowiem człowiek żył jak anioł. Miał wszystkie cechy anielskie. Kiedy jednak zgrzeszył, odpadł od Boga, opuścił się nieco ze swojej anielskiej wysokości i spadł do poziomu zwierząt. Ktoś może powiedzieć, co to za nauka? Ktoś może nawet się obrazić za takie stwierdzenie i porównanie człowieka do zwierzęcia. Nic bardziej mylnego. W świecie istnieje pewna hierarchia, pewna kolejność. Odpowiada ona stwarzaniu przez Boga kolejnych poziomów istnienia. Jak to rozumieć? Otóż najpierw Bóg stworzył poziom roślinny, potem poziom zwierzęcy. Człowiek pojawił się dopiero po tych poziomach, ma więc je w sobie wszystkie, oprócz tego jeszcze element boski. Jeśli więc zbliża się do Boga, upodobnia się do aniołów, tak bowiem żył w raju. Jeśli jednak oddala się od Boga, upada, upodobnia się do zwierząt, bo ma w sobie elementy zwierzęce. Człowiek zawieszony jest pomiędzy niebem a ziemią, pomiędzy rajem i piekłem. Wraz z upadkiem jestestwo człowieka zbliżyło się do poziomu zwierzęcego, a nie takim przecież zostało stworzone, nieprawdaż? Zostało stworzone świętym, anielskim. Dlatego też przyszedł Chrystus, aby nas uratować i wybawić z tego stanu poniżenia. Co jednak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii? Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Chrystusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda. Fragment ten przedstawia jedną z wielu sytuacji, kiedy to Chrystus Zbawiciel jest w centrum zainteresowania całego narodu i jego przewodników, czyli faryzeuszy. Cóż w tym dziwnego, ktoś powie. Cuda, które czynił, nie mogły nie zwrócić na niego uwagi. Widzimy przecież ogromne rzesze ludzi, chorych, chromych, kalekich, niedomagających, niewidomych, będących przy śmierci, których uzdrawia. Co więcej, robi to z ogromną miłością i oddaniem. Ludzie biegną do niego, kiedy tylko się dowiadują, że zbliża się do ich miejscowości. Biegną, niosąc swoich chorych, domowników, oczekując od niego tego, co czyni wszędzie. Oczekują uzdrowień, cudów i nauki. Naród kocha Chrystusa, lubi na niego patrzeć, lubi słuchać. Dlaczego? Ponieważ daje on wszystkim ludziom nadzieję. Historia życia Jezusa Chrystusa to historia niesienia nadziei, to droga pełna światła pośród nieprzeniknionych ciemności. To sposób myślenia i postępowania, który prowadzi do Królestwa Bożego. To w końcu coś nowego, coś świeżego pośród zgnilizny upadłego świata. Oczywiście nie jest to lekka droga i łatwy sposób życia. Jednak ludzi to nie boli. Nie to jest najważniejsze. Wszyscy widzą w nim Wybawiciela z niewoli. I nieważne, że większość ogranicza się do myślenia o Chrystusie jako o zwykłym ziemskim przywódcy, który poprowadzi naród do zwycięstwa nad okupantem. Ważne, że coś się dzieje. Ważne, że ktoś porywa ze sobą naród i prowadzi go w jakimś konkretnym, nowym kierunku. Nikt do końca nie zna tego kierunku. Coś tam się mówi o Królestwie Bożym, o pokorze, o miłości, o przebaczaniu. Wiele słów przecież się wypowiada. Czy jednak aż tak trzeba uważać na każde słowo? Ważne, że jest wspomniane Królestwo. Teraz jest to Boże Królestwo. Potem być może będzie Królestwo Izraela. Takie myśli i przekonania rodziły się i rozwijały w duszach większości ludzi, którzy otaczali Chrystusa. Dla większości był on zwykłym idolem, używając dzisiejszego nazewnictwa, który staje się swoistą modą. Moda, mimo że nie było wówczas mediów, istniała zawsze. Dlatego też zainteresowali się nim i przywódcy narodu, faryzeusze. Zainteresowali się pod kątem tej właśnie mody, która stawiała ich z boku tego, co się akurat dzieje. Dotychczas bowiem to oni byli w centrum zainteresowania. To oni ustalali kierunek i kierowali umysłami ludzi. To oni byli na przodzie. Oni znali zakon i przestrzegali zakonu. Oni ustalali modę. To dawało im władzę. Przyzwyczaili się do tego, że naród ich słuchał. Być może nie kochał ich tak, jak okazało to Chrystusowi. Być może. Ale słuchał ich. Przynajmniej do niedawna. Kiedy nasz Zbawiciel zyskał ogromną popularność, automatycznie stał się więc ich wrogiem. Oczywiście można by tu przytaczać wiele sytuacji, kiedy Chrystus ewidentnie łamał obowiązujące wówczas prawo. Jednak nie to było główną przyczyną ich nienawiści do Niego. Nienawidzili Go za Jego doskonałość, której nigdy nie byli w stanie osiągnąć. Nienawidzili za miłość, za przebaczenie, za prawdę. Nienawiść zakrywała im oczy na rzeczy ważne. Czyż nie cierpieli i oni na różne choroby? Czyż ich dzieci nie chorowały, nie umierały? Oczywiście, że tak. Wiedzieli również, że On może i im dać tę doskonałość, że może wyleczyć zarówno ich, jak i ich dzieci. Widzieli przecież Jego cuda. Nie mogli jednak pokonać w sobie tego, co ich związywało, co nie dawało spojrzeć inaczej, co być może ich poniżało, spychało z anielskiego piedestału, co być może zbliżało do zwierząt. Skórzane odzienie. Upadek dotyczy każdego człowieka, każdy więc nosi na sobie te skórzane odzienie. Każdy podlega tym samym słabościom. Nie każdy jednak walczy z nimi. Większość ludzi pielęgnuje je w sobie. Faryzeusze, trzeba stwierdzić z przykrością, akurat pielęgnowali w sobie upadek, swoje słabości, swoje namiętności, swoją zwierzęcość. W świecie zwierząt natomiast najważniejsza jest indywidualność i chęć przetrwania. A co nimi kierowało w dzisiejszej Ewangelii, jeśli nie dążenie do przetrwania? Oto Chrystus pozbawia ich blasku i pewności siebie, dzięki którym byli na piedestale. Oni za wszelką cenę chcą tam trwać, chcą przetrwać. Chrystus nie robi tego jednak z przekory, a po prostu wzywa ludzi do bycia sobą, do bycia ludźmi. Przeczyta oczywiście głównym założeniem przewodników narodu wybranego. Dlatego też po wielu nieudanych próbach ośmieszenia i przyłapania go na jakimś nieprzemyślanym słowie, zadają mu kolejne pytanie. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci nie też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Wszystkie próby faryzeuszy opisane w Ewangelii, kiedy chcą oni ośmieszyć Boga, świadczą o ich niemocy i poniżeniu. Ten bowiem, kto chce kogoś poniżyć, sam jest poniżony. Przeklęty krąg poniżania jeden drugiego na dobre zadomowił się wśród ludzi. Funkcjonował on wtedy, funkcjonuje i obecnie. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, a wystarczy tylko uważnie przyjrzeć się ludziom, wniknąć w historię ich życia i wszystko staje się jasne. Dotyczy to ludzi na pierwszy rzut oka złych, wyrządzających innym krzywdę, wulgarnych. Przez swoje zachowanie starają się jednak ukryć swoje cierpienie, przede wszystkim od samych siebie. Cierpią i oni, i przez poniżanie innych powołują do życia kolejnych cierpiących. W jakim celu? Żeby ktoś cierpiał razem ze mną. Wtedy moje cierpienie nie wydaje się aż tak straszne. Faryzeusze, zadając pytanie Chrystusowi o płaceniu podatku cesarzowi, świadomie bądź nieświadomie skazują go na cierpienie. Kwestia pieniędzy zawsze jest kwestią bolesną. Z kolei kwestia pieniędzy i oddawania czci Bogu nie jest do pogodzenia. Oni sami o tym wiedzą. Sami tego doświadczają za każdym razem. Sami nie mogą przejść nad tym do porządku dziennego. Cierpią z tego powodu, dlatego też zadają to pytanie, gdyż chcą skazać na cierpienie samego Boga. Dochodzi do tego jeszcze chęć zemsty za spychanie z piedestału władzy. Chrystus jako Bogo-człowiek widzi ich duszę, zna ich przemyślenie i zamiary. Wie również, że cierpią i nie chce pogłębiać tej rany. Chce jednak ich wyleczyć, dlatego pokazuje im ich chorobę. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: czemu mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Chciałby się powiedzieć, dlaczego staracie się zepchnąć mnie w otchłań żądzy, gniewu i podejrzeń? Czy wam samym podoba się takie życie? Czy odpowiada wam taki sposób postępowania? W słowach Chrystusa nie ma gniewu. Jakże bowiem ojciec może gniewać się na swoje dzieci? Chrystus pokazuje im ich nieprawość, obłudę. Ukazuje ich zepsucie, ich upadek. Upadek z piedestału Bożego do poziomu zezwierzęcenia. A może jeszcze niżej. Zwierzę bowiem nigdy nie atakuje dla zabawy. Celem ataku zwierzęcia jest zawsze przeżycie, przetrwanie. Tutaj natomiast mamy przykład ataku dla zabawy. Jakże bowiem inaczej nazwać chęć poniżenia i wyśmiania, czyli zniszczenia człowieka, tylko dlatego, że jest od nas lepszy i ukazuje nam naszą niekompetencję. Jeśli udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, to w rzeczywistości co robimy? Bawimy się. W tym przypadku zatem jest to atak dla zabawy. Chrystus jednak nie eksponuje ich ze psucia. Wie, że starczy im i tego cierpienia, jakiego doświadczają każdego dnia. Tym bardziej nie obraża się na nich i nie obraża ich. Co więcej, odpowiadając im na ich podstępne pytanie, przejawia do nich szacunek. Nie odrzuca ich tylko z tego względu, że błądzą. Chce ich nauczyć prawdziwego i właściwego stosunku do Boga i drugiego człowieka. Dzisiaj bowiem atakują Jego. Jutro natomiast będą atakować siebie nawzajem. Pokażcie mi monetę podatkową. Przyniesie mu denara. On ich zapytał, czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli, Cezara. Wówczas rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Słowo Boga nie jest słowem ludzkim. Słowo Boga zwykle mówi o istocie rzeczy. Słowo człowieka natomiast jedynie opisuje przejawy tej rzeczy. Parę słów Chrystusa wystarczy, aby zamknąć usta wielu ludziom. Za każdym razem, kiedy czytam tę odpowiedź Zbawiciela, mimo że znam ją na pamięć, ogarnia mnie euforia. Cóż innego mogli czuć ci, którzy usłyszeli ją pierwszy raz? Euforię? I to jeszcze jaką? Zapewne pragnienie zemsty zniknęło z ich serc na chwilę. Pojawił się podziw, być może nawet uwielbienie. Na chwilę. Bowiem tak jak ciało chce cielesnego pokarmu, to dusza chce pokarmu duchowego. To właśnie był duchowy pokarm dla duszy. Chrystus, odpowiadając na podchwytliwe pytanie swych rozmówców, nie tylko nie dał się przyłapać na słowie, nie tylko wszystko poustawił na swoim miejscu, ale jeszcze obdarzył ich łaską. Euforia, jaką odczuwamy w takich właśnie sytuacjach, jest niczym innym jak łaską Ducha Świętego. Radość płynąca ze spotkania z prawdą, pomimo upadku, pomimo poniżenia, napawa nas optymizmem. Jednak tylko na chwilę. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy go, odeszli. Czytamy dalej w Ewangelii. Łaskę trzeba pielęgnować, ochraniać i zdobywać ponownie. Jak to osiągnąć? Przede wszystkim trzeba przestać się bać. A czego się bać? Zmiany swego sposobu myślenia. Boimy się zwykle rzeczy nowych, bo ich nie znamy. Faryzeusze bali się Chrystusa, bo mówił rzeczy nowe. To nic, że były to rzeczy zbawienne. Ten, kto się boi, nie jest w stanie zobaczyć w swoim życiu drogi zbawienia. Bardzo często i przed nami otwiera się prosta droga do zbawienia. Droga to nasze życie, przepełnione różnymi sytuacjami. Niekiedy w głębi serca czujemy, że sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy, zbliży nas do Boga i otworzy wrota raju. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwa sytuacja, że trzeba będzie siebie zmusić do przebaczenia, do ustąpienia, do zrozumienia kogoś innego, do przyznania mu racji. Wiemy to umysłem. Umysłem też chcemy przyjąć wszystko to, co proponuje nam Bóg. Serce jednak pozostaje twarde. Serce nie odpowiada na słowa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ obleczone jest skórzanym odzieniem. Jest duchowo martwe. Zrozumienie faktu, że jesteśmy istotami upadłymi i duchowo martwymi, stanowi początek naszego powstania z upadku. Jeśli zobaczymy w sobie grzech, to na pewno zapragniemy wyrwać się spod jego władzy. Gdy spróbujemy to zrobić, zobaczymy, że to nie takie proste, a nawet wręcz niemożliwe. Wówczas uświadomimy sobie, że Chrystus Bóg jest nam niezbędny. Zrozumiemy, że to nasz Zbawiciel. Zaczniemy do Niego wołać, prosić Go, modlić się. Zaczniemy prosić Go o pomoc w pokonaniu swoich słabości i On na pewno nam pomoże. Gdy zaś tego doświadczymy, jeden, drugi, trzeci raz, zaczniemy kochać naszego Zbawiciela i prosić o stałą opiekę, jak również dziękować za każdy dzień swego życia, za każdy wschód słońca, a nawet za każde cierpienie, ból, za każde poniżenie. Dlaczego? Ponieważ za każde poniżenie przyjmowane z pokorą i wdzięcznością, Bóg wynagradza nas stukrotną łaską, stukrotną radością, stukrotną pewnością, że nie jesteśmy sami na tym świecie, a wręcz przeciwnie, że żyjemy w obecności Boga w Trójcy Jedynego, Ojca, Syna i Świętego Ducha, któremu należy się chwała i uwielbienie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
0: Drodzy radiosłuchacze, wysłuchaliśmy komentarza do dzisiejszych czytań zatytułowanego Powstawajmy w Chrystusie z upadku, który przygotował dla nas ojciec Krzysztof Wojcieszuk. Dziękujemy ojcu Krzysztofowi za dzisiejszą refleksję i za przypomnienie, że chrześcijańska droga nie polega na tym, aby nigdy nie doświadczyć słabości czy upadku, ale aby w Chrystusie na nowo powstawać i kierować swoje życie ku Bogu. My natomiast pozostajemy na falach Radio Ortodoksja. Przed nami kolejne punkty dzisiejszego programu. Za chwilę przedstawię wiadomości z prawosławnego świata. Później audycja Agroinfo blisko rolnika, a o 17:00 retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania. Zostańcie z nami.

Drodzy słuchacze, pozostajemy na falach Radio Ortodoksja, a przed nami czas na wieści z prawosławnego świata. W najbliższych minutach ponownie wyruszymy w podróż po prawosławnym świecie. Zaczniemy w Bośni i Hercegowinie, gdzie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego spotkali się nauczyciele religii prawosławnej. Przy tej okazji sprawdzimy, jak wygląda tam szkolna katecheza i zastanowimy się nad pytaniem, czy lekcja religii to przede wszystkim wiedza, czy także wychowanie. Później odwiedzimy dwa niezwykłe bałkańskie monastery. Najpierw pojedziemy do Dowoli w Czarnogórze, starego monasteru nad rzeką Tarą, który wielokrotnie niszczono i odbudowywano. Następnie przeniesiemy się do serbskiej Manasii, przygotowywanej do wielkiego jubileuszu swojego fundatora, świętego despoty Stefana Lazarewicza. A na zakończenie czeka nas podróż na Kaukaz. W Azerbejdżanie spotykamy prawosławnych Gruzinów, którzy od pokoleń żyją poza granicami swojej ojczyzny, zachowując wiarę i tradycje. Jak zawsze naszą podróż będziemy przeplatać muzyką cerkiewną z różnych tradycji prawosławnych. Zaczynamy w Republice Serbskiej, w Bośni i Hercegowinie.

25 sierpnia w Bielinie na terenie jeparchii Zwornicko-Tuzlańskiej Serbskiej Cerkwi Prawosławnej odbyło się doroczne spotkanie nauczycieli religii prawosławnej. Uczestniczyła w nim większość katechetów pracujących na terenie jeparchii. A jednym z najważniejszych tematów spotkania było pytanie: religia, wiedza czy wychowanie? Właśnie temu zagadnieniu swoje wystąpienie poświęcił metropolita Focjusz. Podczas seminarium rozmawiano również o rozwijaniu zdolności poznawczych uczniów, nowych modelach prowadzenia lekcji oraz o tym, w jaki sposób kreatywny nauczyciel może wpływać na motywację dzieci i młodzieży. A jak właściwie wygląda prawosławna katecheza w Republice Serbskiej, będącej częścią Bośni i Hercegowiny? Religia prawosławna funkcjonuje tam jako przedmiot szkolny. Oficjalnie programy dla szkół podstawowych przewidują ją od 1 do 9 klasy. Uczniowie korzystają także z zatwierdzonych podręczników i zeszytów ćwiczeń. Co ciekawe, w oficjalnym programie nauczania nie chodzi wyłącznie o zdobywanie wiedzy religijnej. Wśród celów katechezy znajdują się również życie duchowe młodego człowieka, wprowadzenie go w praktyczne życie chrześcijańskie, kształtowanie odpowiedzialności, odróżnianie dobra od zła, a także właściwy stosunek do rodziny, społeczeństwa i ludzi, którzy żyją, myślą i wierzą inaczej. Pytanie podstawione podczas tegorocznego spotkania – religia, wiedza czy wychowanie – okazuje się więc bardzo bliskie temu, jak rozumiana jest tam misja prawosławnego katechety. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w kręgu serbskiego prawosławia. Przed nami serbska muzyka cerkiewna.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja. W wieściach z prawosławnego świata opuszczamy szkolne sale i przenosimy się teraz w zupełnie inne miejsce. Jedziemy do Czarnogóry, w okolice miasta Pliewilia, a dokładniej do starego monasteru położonego w malowniczej dolinie rzeki Tary. Jego historia to historia niszczenia, odbudowywania i powracania do życia. To monaster Dowolia. 28 sierpnia, w dniu zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy, monaster Dowolia obchodził swoje święto patronalne. Świętej liturgii przewodniczył metropolita Atanazy. Przybyli wierni z różnych stron, a po nabożeństwie odbyła się trzykrotna procesja wokół świątyni. Następnie poświęcono przygotowane dary i przełamano tradycyjny slawski kolac, specjalny chleb związany z serbską tradycją obchodzenia święta patronalnego. Warto jednak zatrzymać się przy samym miejscu. Dowolia to stary serbski monaster położony nad rzeką Tarą. Jego tradycja sięga średniowiecza, a początki monasteru w przekazach cerkiewnych łączone są z czasami króla Stefana Milutina, czyli przełomem XIII i XIV wieku. Dowolia odegrała również ważną rolę w historii relikwii świętego Arseniusza Sremca, drugiego arcybiskupa serbskiego i następcy świętego Sawy. Jego relikwie znajdowały się w monasterze, a kiedy Dowolia została spustoszona przez Turków, ukryto je wraz z cerkiewnymi przedmiotami w pobliskiej jaskini. Później relikwie przeniesiono do monasteru Moraca. Samą Dowolię na przestrzeni dziejów wielokrotnie niszczono i ponownie odbudowywano. I ta odbudowa trwa właśnie do dziś. W ostatnim czasie wybudowano, uporządkowano i wyasfaltowano około 5 km drogi prowadzącej do monasteru. Władze gminy pomogły natomiast przy doprowadzeniu energii elektrycznej i sieci wodociągowej do powstających zabudowań klasztornych. Po tegorocznej liturgii przygotowano wspólny posiłek, a dalszej części święta towarzyszyły śpiew i taniec. W Dowoli historia nie jest więc wyłącznie zamknięta w starych murach. Monaster, który wielokrotnie niszczono, ponownie się odradza. A skoro uroczystości zakończyły się tam przy dźwiękach gusli i tradycyjnej muzyki, my również pozostańmy jeszcze przez chwilę na Bałkanach.

Pozostajemy w świecie serbskiego prawosławia, ale z Czarnogóry przenosimy się teraz do Serbii. Przed nami jeden z najbardziej charakterystycznych serbskich monasterów, otoczony potężnymi średniowiecznymi murami i wieżami. To Manasija, nazywany również Resavą. A najbliższe miesiące będą dla tego miejsca czasem wyjątkowych, intensywnych prac. W monasterze rozpoczyna się kolejny etap dużego programu renowacji. Serbskie Ministerstwo Kultury przeznaczyło obecnie ponad 463 miliony dinarów na ochronę i odnowienie kompleksu. Prace obejmują m.in. monasterską trapezę, średniowieczne mury obronne i wieże. Zaplanowano również nowe badania archeologiczne w miejscach, które dotychczas nie zostały przebadane. Dlaczego Serbia właśnie teraz prowadzi tak szeroko zakrojone prace? Odpowiedź znajdziemy w historii tego miejsca. Manasija jest fundacją świętego despoty Stefana Lazarewicza, syna księcia Łazarza i księżnej Milicy. Stefan był nie tylko władcą i budowniczym, ale również pisarzem. Pozostawił po sobie m.in. słowo miłości. A rok 2027 będzie szczególny. Przypadnie wtedy 650. rocznica urodzin oraz 600. rocznica śmierci świętego Stefana Lazarewicza. Właśnie do tego jubileuszu przygotowywana jest Manasija. W ciągu 3 lat państwowe nakłady na odnowienie kompleksu mają osiągnąć 1 460 000 000 dinarów. Monaster znajduje się również na serbskiej liście UNESCO, a jednym z celów prowadzonych prac jest przygotowanie go do przyszłej nominacji do wpisu na listę światowego dziedzictwa. Manasija przygotowuje się więc nie tylko do wielkiego jubileuszu swojego fundatora. Trwa również szeroko zakrojona praca nad zachowaniem tego wyjątkowego miejsca dla kolejnych pokoleń. A my za chwilę opuszczamy Bałkany. Przed nami zupełnie inny kierunek. Kaukaz. Zapraszam na gruzińską

posłuchaliśmy gruzińskiej muzyki cerkiewnej. I właśnie z Gruzinami związana jest nasza ostatnia dzisiejsza wiadomość. Nie pojedziemy jednak do samej Gruzji. Przeniesiemy się do sąsiedniego Azerbejdżanu, gdzie od pokoleń żyje gruzińska społeczność, a część jej przedstawicieli do dziś zachowuje prawosławną wiarę, język i tradycje. 28 sierpnia prawosławni Gruzini mieszkający w Azerbejdżanie uroczyście obchodzili zaśnięcie Najświętszej Bogurodzicy, nazywane w Gruzji Mariamoba. Świąteczna liturgia została odprawiona w cerkwi świętego Jerzego we wsi Kak-Ingilo, niedaleko granicy z Gruzją. Przewodniczył jej metropolita Teodor z gruzińskiej cerkwi prawosławnej, a w nabożeństwie uczestniczyli miejscowi wierni oraz delegacja przybyła z Gruzji. I tutaj warto powiedzieć o samych mieszkańcach tego regionu. Według danych podawanych przez ambasadę Gruzji w Azerbejdżanie, w kraju tym mieszka blisko 15 tysięcy Gruzinów, z czego około połowa właśnie w rejonie Kakh. Część tej społeczności zachowała prawosławną wiarę, język i gruzińskie tradycje. Działają tam również gruzińskie świątynie. Między innymi cerkiew świętego Jerzego w Kak-Ingilo i Kurmukhi. Tegoroczne obchody Mariamoby były częścią większej wizyty delegacji z Gruzji. Co ciekawe, miała ona charakter międzyreligijny. Obok hierarchów gruzińskiej cerkwi prawosławnej znaleźli się w niej także przedstawiciele społeczności muzułmańskiej Gruzji. Dzień wcześniej w Baku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Azerskiego Państwowego Komitetu do Spraw Współpracy z Organizacjami Religijnymi. Rozmawiano o dalszej współpracy i częstych wzajemnych wizytach. Podczas uroczystości przewodniczący Gruzińskiej Państwowej Agencji do Spraw Religii, Zaza Vashakhmadze, zwrócił się bezpośrednio do miejscowych Gruzinów, dziękując im za zachowanie gruzińskiej tożsamości i chrześcijańskiej wiary. I być może właśnie ten obraz najlepiej zamyka naszą dzisiejszą podróż. Prawosławna społeczność, która od pokoleń mieszka poza granicami Gruzji, a mimo to nadal spotyka się w swojej świątyni i wspólnie obchodzi wielkie święta cerkwi. Zapraszam na gruzińską muzykę cerkiewną.

miejsca, które pomimo kolejnych zniszczeń jest odbudowywane. W serbskiej Manasiji trwają natomiast wielkie prace konserwatorskie. Przed rozpoczynającym się świętem w przyszłym roku 600. rocznicą śmierci świętego despoty Stefana Lazarewicza. Myślę, że na antenie Radio Ortodoksja jeszcze nieraz opowiemy o tych uroczystościach. A na zakończenie dotarliśmy do Azerbejdżanu, gdzie prawosławni Gruzini obchodzili święto zaśnięcia Bogu Rodzicy, Maria Mobeł. Szkoła w Bielinie, stary monaster nad Tarą, średniowieczne mury Manasii i niewielka gruzińska społeczność na Kaukazie. Różne miejsca, różne historie, ale wszędzie życie cerkwi, które trwa w modlitwie, tradycji, edukacji i trosce o zachowanie tego, co pozostawiły poprzednie pokolenia. To były wieści z prawosławnego świata na antenie Radio Ortodoksja. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Ale pozostańmy razem, nie odchodźcie od radioodbiorników. Za chwilę agroinfo, a później nabożeństwo całonocnego czuwania.

0: Zapraszamy na program poświęcony rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Jest to audycja przygotowana z myślą o rolnikach oraz wszystkich, którym bliskie są sprawy polskiej wsi. Poruszane są w niej tematy ważne dla gospodarstw rolnych, producentów żywności oraz mieszkańców terenów wiejskich. Program powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej Ministerstwa.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
3: Czy uprawa lnu i konopi włóknistych może być szansą na rozwój dla polskiego rolnictwa? O tym Anna Czytowska rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
4: Czy len i konopie włókniste mogą stać się dla polskich rolników nowym filarem produkcji?
5: Zdecydowanie mogą stać się jednym z ważnych kierunków rozwoju polskiego rolnictwa, ponieważ mają szerokie zastosowanie w wielu branżach włókienniczej, budowlanej, spożywczej, energetycznej i tak naprawdę wielu innych. Urozmaicają płodozmian i ograniczają monokulturę zbóż, pomagają ograniczyć rozwój chorób i szkodników, poprawiają jakość gleby i zwiększają zawartość materii organicznej, ale też pozwalają rolnikom dywersyfikować źródła dochodu i zmniejszać ryzyko powiązane z wahaniami cen na rynku. Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie lnu i konopi, a dziś wraca duże zainteresowanie tymi roślinami ze względu na rosnący popyt na naturalne włókna, biokompozyty, materiały budowlane i surowce dla przemysłu.
4: Polska ma dobre warunki do uprawy obu gatunków. Dlaczego nie jesteśmy europejskim liderem w ich produkcji?
5: Po transformacji gospodarczej w latach 90. XX wieku doszło do stopniowego zaniku krajowego przemysłu przetwarzającego rośliny włókniste. W wielu regionach zniknęły zakłady przerobu, a wraz z nimi stabilny rynek odbioru surowca. Przyczyny to m.in. narastająca konkurencja ze strony tanich włókien syntetycznych, czy w przypadku konopi utożsamianie konopi włóknistych z odmianami narkotycznymi i związane z tym ograniczenia prawne oraz negatywny wizerunek tej rośliny. Ponadto rolnicy wybierają uprawy, dla których istnieje gwarancja sprzedaży, rozwinięta infrastruktura logistyczna oraz przetwórcza. Obecnie sektor uprawy i przetwórstwa roślin włóknistych w Polsce odbudowuje się. Niemniej wymaga to czasu, budowanie silnych łańcuchów dostaw od rolnika przez przetwórcę do odbiorcy końcowego i tej infrastruktury przetwórczej.
4: A czy w obecnej sytuacji klimatycznej i geopolitycznej warto dywersyfikować działalność gospodarstwa o len i konopie?
5: Dywersyfikacja jest dziś jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw. Zmiany

0: klimatu, wahania cen surowców rolnych oraz niestabilna sytuacja geopolityczna pokazują, że opieranie się na jednym gatunku zwiększa duże ryzyko i tak naprawdę w całej produkcji trzeba dywersyfikować te uprawy. Korzyści z upraw roślin włóknistych to m.in. większa odporność gospodarstw na wahania cen produktów rolnych, czy możliwość sprzedaży na różnych rynkach, bo mamy tu żywność, włókna naturalne, sektor budowlany, kompozyty i tym podobne. Mniejsze uzależnienie od cen zbóż, których wysokość w Polsce uzależniona jest od cen światowych, ponieważ funkcjonujemy na rynku globalnym. Większa odporność na skutki zmian klimatu, zwłaszcza suszy.
1: A czy ich uprawa należy do wymagających?
0: Nie są to uprawy trudne, ale wymagają wiedzy i odpowiedniej agrotechniki. Wyzwania to m.in. potrzeba dysponowania specjalistycznymi maszynami do zbioru, których dostępność jest ograniczona. Wykorzystanie kombajnów zbożowych jednak skutkuje niższą wydajnością, a do lnu uprawianego na włókno potrzebne są maszyny do wyrywania roślin z korzeniami. Kluczowym momentem w uprawie lnu i konopi jest okres wschodów, a problemem może być susza na wiosnę, więc ryzyko nierównomiernych wschodów. To wszystko oczywiście wymaga wiedzy, zaangażowania, ale też jesteśmy w takim momencie, kiedy możemy też przygotować odpowiednie działania, interwencje, które będą pozwalały rolnikom przygotować się do takich zmian.
1: Czyli śmiało możemy powiedzieć, że jest to uprawa dochodowa z potencjałem zbytu.
0: Tak, to uprawy dochodowe pod warunkiem zapewnionego zbytu, dlatego też rolnik przed rozpoczęciem uprawy musi wiedzieć, gdzie sprzeda ten plon. Opłacalność uprawy powoduje, że rolnicy mający możliwość zbytu uprawiają te rośliny od lat. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich informuje, że producent materiału siewnego konopi jest w stanie uzyskać dochód na poziomie od 5 do 6 tysięcy z hektara, sprzedając wyłącznie nasiona. Efekt finansowy zwiększa się znacznie, jeżeli może również sprzedać słomę, co staje się ostatnio jeszcze łatwiejsze. Dla przykładu, w jednym z rejonów reprodukcji konopi powstała fabryka przetwarzająca słomę na tak zwane drewno konopne i to jest innowacyjne, ciekawe rozwiązanie. Niemniej są to uprawy nadal niszowe, len uprawiany jest na około 3,6 tysiąca hektarów, konopie włókniste na ponad 2 tysiąca hektarów. Postępujący rozwój przetwórstwa w Polsce zwiększa możliwość sprzedaży i daje większą opłacalność produkcji.
1: I na koniec naszej dzisiejszej rozmowy powiedzmy, jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby przyspieszyć rozwój tego sektora.
0: W ramach prac nad reformą wspólnej polityki rolnej po 2027 roku Polska zabiegała o uregulowanie rynku konopi włóknistych na poziomie Unii Europejskiej. Brak takich regulacji powoduje niepewność funkcjonowania na jednolitym rynku unijnym. Postulat ten znalazł odzwierciedlenie w projektowanych przepisach unijnych, gdzie zaproponowano m.in. wprowadzenie unijnej definicji konopi włóknistych oraz ujednolicono zasady produkcji i wprowadzania ich do obrotu. W ostatnim czasie wprowadzono dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia konopi włóknistych i lnu. Była to odpowiedź na potrzeby branży. Ubezpieczenia pozwalają na zmniejszenie ryzyka prowadzenia właśnie produkcji rolnej. Ministerstwo wraz z Instytutem zorganizowało w 2025 roku pierwszy polski kongres lnu i konopi, którego celem była promocja sektora oraz budowa współpracy między rolnikami, przetwórcami i biznesem. Resort również wspiera rozwój branży poprzez finansowanie z dotacji celowej zadań prowadzonych przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, m.in. w zakresie analiz opłacalności upraw, organizacji szkoleń dla rolników dotyczących agrotechniki i zasad funkcjonowania rynku, tworzenie ogólnodostępnej dla uczestników rynku bazy wiadomości o sektorze, w tym mapy infrastruktury przetwórczej, tworzenie klastra branżowego. Na bieżąco spotykamy się z branżą, żeby omówić możliwości jej wsparcia. I tutaj warto też przypomnieć, że w dniach 10 do 12 czerwca 2026 roku w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyła się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń branży konopnej w Europie.
1: minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski był gościem dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Katarzyna Polewko, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej ochronę działalności rolniczej na wsi. Rolnicy prowadzący działalność zgodnie z prawem mają być lepiej chronieni przed roszczeniami związanymi z typowymi skutkami produkcji rolnej, takimi jak hałas czy zapachy. Nowe rozwiązania mają ograniczyć konflikty społeczne na wsi. Przewidują też informowanie osób nabywających nieruchomości na terenach rolniczych o specyfice takiego sąsiedztwa.
2: Agroinfo.
3: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przetwarzające produkty rybne będą mogły ubiegać się o wsparcie. Pomoc dotyczy dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wnioski w ramach działania będzie można składać od 1 do 8 września. Szczegóły znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Agroinfo.
3: Do 10 milionów złotych może wynieść pomoc na inwestycje w przetwórstwo i wprowadzenie do obrotu produktów rolnych. Refundacja obejmie do 60% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski w ramach interwencji będzie przyjmować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochrony środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Nabór będzie trwał od 1 do 30 września bieżącego roku.
2: Agroinfo.
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na Dożynki Polskie 2026, które odbędą się 13 września w Spale. Gospodarzem i honorowym patronem wydarzenia jest minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. W programie przewidziano m.in. uroczystą mszę świętą polową i uroczysty korowód dożynkowy. Na uczestników czekać będzie bogaty program przybliżający polską wieś, jej tradycje, kulturę i rodzime produkty. Wśród atrakcji znajdą się pokazy, degustacje, warsztaty kulinarne i rzemieślnicze, a także gry, zabawy i animacje dla najmłodszych. Program uzupełnią koncerty i występy zespołów ludowych oraz spotkania z twórcami i producentami. To wyjątkowa okazja do podziękowania rolnikom za ich pracę i wspólnego świętowania zakończenia żniw.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
5: Przed chwilą wysłuchali Państwo programu poświęconego rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Mamy nadzieję, że poruszone tematy okazały się interesujące i przydatne zarówno dla rolników, jak i wszystkich mieszkańców terenów wiejskich. Audycja została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej ministerstwa.

0: Zbliża się godzina 17. Przed nami ważny punkt sobotniego programu Radio Ortodoksja. Za chwilę zapraszamy na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania. Całonocne czuwanie w języku cerkiewnosłowiańskim, nazywane wsienocznym bdzieniem, jest nabożeństwem sprawowanym przed dzień niedziel oraz wielkich świąt. W jego skład wchodzą Wielka Wieczernia, Jutrznia oraz Pierwsza Godzina. Sama nazwa przypomina o dawnej praktyce cerkwi, kiedy nabożeństwo to rzeczywiście trwało przez znaczną część nocy. Dzisiaj jego forma jest krótsza, ale znaczenie pozostało niezmienione. Jest to liturgiczne przygotowanie do nadchodzącego dnia i boskiej liturgii. Sobotni wieczór wprowadza nas w modlitewną atmosferę niedzieli. Dla tych, którzy następnego dnia pragną uczestniczyć w świętej Eucharystii, jest to również szczególny czas duchowego przygotowania. Przygotowanie do przyjęcia świętych darów obejmuje przede wszystkim modlitwę, skupienie, udział w liturgicznym życiu cerkwi. W tradycji prawosławnej przed Eucharystią odczytywane są również specjalne modlitwy. Dzisiejsze czuwanie ma jeszcze jeden szczególny wymiar. Wczoraj obchodziliśmy święto zaśnięcia, a dzisiaj już po zakończeniu postu uspińskiego przygotowujemy się do pierwszej niedzieli po tym wielkim święcie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przed nami retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Господу помолимся.

и ныне, Господи.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Drodzy słuchacze, wysłuchaliśmy retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania. Przypomnijmy, że nabożeństwo to składa się z Wielkiej Wieczerni, Jutrzni, pierwszej godziny i jest sprawowane przede wszystkim przed dzień niedziel i świąt. Jego nazwa, wsienocznojebnienie, nawiązuje do starożytnej praktyki, kiedy modlitwa rzeczywiście trwała przez całą noc. Dzisiaj całonocne czuwanie, obok boskiej liturgii, pozostaje jednym z najbardziej znanych i najczęściej sprawowanych nabożeństw w życiu prawosławnych parafii. Sobotnia wieczernia i jutrznia przypominają nam, że w życiu liturgicznym cerkwi niedziela rozpoczyna się już poprzedniego wieczoru. Dlatego właśnie sobotnie nabożeństwo jest ważnym elementem przygotowania do niedzielnej boskiej liturgii. Szczególnie dla osób przygotowujących się do przyjęcia Eucharystii jest to czas modlitwy, skupienia, duchowego przygotowania. W domu wierni odczytują również modlitwy przed świętą Eucharystią. Usłyszymy je dzisiaj na naszej antenie o godzinie 20. Skoro mówimy o jutrzejszej niedzieli, mamy również szczególne zaproszenie dla uczniów, nauczycieli, pracowników oświaty i całych rodzin. Drodzy słuchacze, przed nami ostatnie dni wakacji, a już za chwilę dzieci i młodzież powrócą do swoich szkół. Z tej okazji parafia świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku serdecznie zaprasza nauczycieli, uczniów oraz ich rodziny na wspólną modlitwę przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Już jutro w niedzielę, 30 sierpnia, będzie można przystąpić do spowiedzi i Eucharystii podczas nabożeństw o godzinie 7:30, 9:00 oraz 10:00. Boska liturgia o godzinie 9:00 będzie sprawowana w języku polskim. Poniedziałek 31 sierpnia spowiedź i Eucharystia rozpoczną się o godzinie 7:45, przypominam, w Soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku. Natomiast o 16:30 w poniedziałek odprawiony zostanie molebień w intencji uczniów oraz pracowników oświaty. Także 1 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, wspólna modlitwa rozpocznie się o godzinie 8:00. Będzie to molebień w intencji uczniów i nauczycieli. Wieczorem 1 września o godzinie 18:00 odprawiony zostanie akatyst ku czci męczennika Gabriela, połączony z modlitwą przed rozpoczęciem nauki w intencji uczniów i nauczycieli. Początek roku szkolnego to nowe obowiązki, spotkania i wyzwania. Jest to również czas, aby rozpoczynając naukę, poprosić Boga o pomoc i błogosławieństwo. Jeszcze raz zapraszamy więc uczniów, rodziców, nauczycieli do wspólnej modlitwy w Soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Białymstoku.

Zapraszamy na antenie Radia Ortodoksja do wysłuchania kolejnego spotkania z Synaksarionem. Dzisiejsze czytania rozpoczniemy od wydarzenia, które zajmuje szczególne miejsce w dzisiejszym kalendarzu cerkiewnym. Przeniesienia z Edessy do Konstantynopola, nie ręką ludzką uczynionego obrazu Pana Jezusa Chrystusa, zwanego chustą. Do tego wydarzenia nawiązywaliśmy już w dzisiejszym kalendarium. Następnie przeniesiemy się do świata pierwszych chrześcijańskich mnichów i pustelników. Poznamy żywot świętego Hieremona ze Sketis, związanego ze starożytną tradycją monastyczną Egiptu. Na zakończenie usłyszymy żywot świętego Makarego I, biskupa Jerozolimy. Trzy różne historie. Obraz Chrystusa zachowany w tradycji cerkwi, życie pustelnika egipskiej pustyni i posługa jednego ze starożytnych biskupów Jerozolimy. Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksariona.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina przeniesienie z Edessy do Konstantynopola nie ręką ludzką uczynionego obrazu Pana Jezusa Chrystusa. Podczas ziemskiego życia Pana naszego Jezusa Chrystusa król Edessy Abgar okrutnie cierpiał z powodu trądu i zapalenia stawów. Dowiedział się o niezliczonych uzdrowieniach, których dokonywał Jezus. Ponieważ sam nie mógł ani chodzić, ani nawet pokazywać się poddanym, posłał do Jerozolimy pisarza Ananiasza z listem do Jezusa. W liście władca prosił Zbawiciela, żeby przyszedł do niego i uzdrowił go. Zaproponował Chrystusowi, żeby osiedlił się w Edessie, aby uniknąć knowań Żydów. Poza tym powierzył Ananiaszowi, który był doświadczonym malarzem, żeby wykonał portret Chrystusa, o którym mówiono, że jest on Synem Bożym. W Jerozolimie Ananiasz wręczył list Panu Jezusowi. Chrystus był otoczony przez wielki tłum i dlatego Ananiasz, żeby lepiej go widzieć, wszedł na kamień i próbował wykonać szkic. Okazało się jednak, że nie może wykonać szkicu wizerunku Zbawiciela, gdyż jego oblicze, jak się wydawało, nieustannie się zmieniało pod wpływem niewyrażalnej łaski, która z niego emanowała. Chrystus, który wnikał w serca i myśli ludzi, domyślił się, jaki jest zamiar Ananiasza i chcąc pokazać, że nie można oddzielać jego ludzkiej natury od boskiej, spełnił pobożne pragnienie posłańca i sprawił wielki cud. Chrystus poprosił o przeniesienie niedużego naczynia z wodą, obmył swoją twarz i wytarł płótnem poczwórnie złożonym. Natychmiast jego rysy ukazały się odbite na tym mandlionie i to bez pomocy ludzkiej ręki. Oddał płótno Ananiaszowi z listem przeznaczonym dla Abgara. Jezus wyjaśnił w nim, że musi koniecznie spełnić w Jerozolimie przedwieczny plan Boży odnoszący się do zbawienia ludzi. Obiecał jednak, że po spełnieniu swojej posługi, gdy wstąpi na niebo, pośle do Abgara jednego ze swych uczniów, żeby to on zatroszczył się o uratowanie duszy i ciała króla. Władca przyjął Ananiasza z wielką radością oraz z wiarą i miłością położył się przed przedstawieniem świętego oblicza, po czym stwierdził, że jest prawie całkowicie uzdrowiony z trądu, z wyjątkiem jednego wrzodu na głowie. Po wniebowstąpieniu Pana naszego i pięćdziesiątnicy święty apostoł Tadeusz został posłany do Edessy. Głosząc dobrą nowinę, ochrzcił on króla i większość ludności. Po wyjściu z chrzcielnego basenu Abgar stwierdził, że został całkowicie uzdrowiony i złożył Panu Bogu dziękczynienie. Później tak czcił obraz nie ręką ludzką uczyniony, że kazał umieścić go w niszy nad główną bramą miejską, gdzie poprzednio znajdował się Bożek. Na bramie wykonano napis: Chryste Boże, każdy, kto w Tobie pokłada nadzieję, nigdy nie zazna nieszczęścia. Każdy, kto wchodził do miasta, musiał się pokłonić. Tak było za czasów rządów Abgara i jego syna. Jednak wnuk Abgara po wstąpieniu na tron postanowił przywrócić kult bożków i w tym celu zniszczyć obraz nie ręką ludzką uczyniony. Biskup Edessy, uprzedzony w widzeniu o tym zamyśle, zamurował niszę, w której znajdował się obraz z umieszczoną przed nim zapaloną lampką oliwną. Minęło wiele lat. Chociaż królestwo znowu stało się chrześcijańskie, o istnieniu ikony zapomniano. W 544 roku perski król Chosroes obległ miasto, co wszystkich jego mieszkańców napełniło strachem. Wtedy biskupowi Eulaliuszowi w widzeniu objawione zostało miejsce, w którym znajduje się obraz Zbawiciela, przez orędownictwo którego mieszkańcy Edessy mogą zostać uratowani. Biskup kazał otworzyć niszę.
Jakież było jego zdumienie, gdy znalazł nie tylko nienaruszony obraz, ale zobaczył też, że po tylu latach lampa ciągle płonie. Ponadto na dachówce, która zakrywała niszę, Eulaliusz ujrzał odbitą na niej wierną kopię obrazu. Mieszkańcy miasta, którzy szybko się zgromadzili, zorganizowali długą procesję. W wielkiej bojaźni nieśli obie świętości, które wzbudziły strach w szeregach oblegających Edessę. Gdy biskup pokropił wrogów oliwą z lampki, oliwa ta przemieniła się w gorące płomienie, które zmusiły nieprzyjaciela do ucieczki. Po kilku latach Edessa przeszła w ręce Persów, a następnie w 628 roku została zdobyta przez cesarza Herakliusza, ale wkrótce zdobyli ją Arabowie. Gdy chrześcijańska armia znowu doszła do miasta, cesarz Roman II Lekapen pospieszył przenieść do Konstantynopola święty Mandylion i list do Abgara. Święty obraz, wzór wszystkich chrześcijańskich ikon, został powitany przez ogromny tłum i umieszczony najpierw w świątyni Blacherna, a następnego dnia w Hagia Sofia. Stąd został przeniesiony do świątyni Boga Rodzicy Taros, znajdującej się w pałacu, aby obraz nie ręką ludzką uczyniony bronił stolicy i całego ludu.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego Hajremona ze Sketis. Święty Hajremon żył w pustyni Sketis w IV wieku. Według tradycji jego grota znajdowała się w odległości około 30 km od świątyni w Nitrii. Aby zapewnić sobie wodę, co dwa dni chodził po nią z dwoma dużymi dzbanami ponad 18 km. Święty odszedł do Pana nagle, w czasie gdy siedział na krześle. Ojcowie znaleźli świętego Hajremona w tej pozycji, a on ciągle trzymał w rękach swoją pracę.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Makarego I, biskupa Jerozolimy. Święty Makary zasłynął nieugiętą obroną prawdziwej wiary przeciwko Ariuszowi i zwolennikom jego herezji w Palestynie. Około 314 roku został wybrany biskupem Jerozolimy, w tym czasie, gdy święty Konstantyn nawrócił się na chrześcijaństwo. Makary był obecny przy znalezieniu czcigodnego krzyża. Właśnie z jego pomocą dokonał się cud, dzięki któremu ustalono autentyczność krzyża. Właśnie biskup Makary podniósł krzyż wobec zgromadzonych ludzi. Później cesarz napisał do niego list, w którym kazał zbudować wspaniałą świątynię Zmartwychwstania Chrystusa. Święty Makary nadzorował także budowę innych świątyń i organizował pielgrzymki do świętych miejsc, które przyciągały wiernych ze wszystkich krańców cesarstwa. Na Świętym i Wielkim Soborze Nicejskim, w którym Makary brał udział wraz z innymi palestyńskimi biskupami, przydzielono mu honorowe miejsce, biorąc pod uwagę apostolskie pochodzenie jego biskupiej katedry, chociaż biskup Cezarei zachował przywileje metropolity Palestyny. Święty Makary odszedł w pokoju w 333 roku, zostawiwszy swoim następcą świętego Maksyma II.

zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania na falach Radia Ortodoksja. Za nami kilka godzin wspólnego czasu. Rozpoczęliśmy od dzisiejszego kalendarium przypomnienia, że wczoraj obchodziliśmy wielkie święto zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, które zakończyło również tegoroczny post uspieński. Wysłuchaliśmy dzisiejszych czytań z Pisma Świętego, komentarza ojca Krzysztofa Wojcieszuka z Mielnika i jak w każdą sobotę pojawił się także nasz nowy program Cerkiewne Wiadomości ze Świata. Dziś odwiedziliśmy Bośnię i Hercegowinę,

Już jutro w niedzielę 30 sierpnia zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie na naszej antenie. Jutro w niedzielę wspominamy częstochowską ikonę Matki Bożej oraz korniańską ikonę Matki Bożej. Wspominani będą również święty kapłan Miron, święci Paweł i Juliania, święty Alipiusz, ikonograf pieczerski, a także męczennicy Firs, Leukiusz i Kalinik. Jutrzejszy program rozpoczniemy o godzinie 16. Program poprowadzi ojciec Mateusz Szkiczko. O 16.15 zapraszamy na kalendarium, o 16.25 na czytania Pisma Świętego, a później komentarz. O godzinie 16.45 podziękujemy ofiarodawcom Radio Ortodoksja, dzięki którym nasza rozgłośnia może prowadzić swoją działalność. Później usłyszymy żywoty świętych. Po 18.00 zapraszamy jutro na retransmisję boskiej liturgii z Soboru Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Później zapewne powtórka programu Pytanie do specjalisty. Wieczór zakończymy niedzielnymi modlitwami wieczornymi. Przypominamy również, że jutro w Soborze Świętego Mikołaja w Białymstoku rozpoczyna się wspólna modlitwa uczniów, nauczycieli i rodzin przed nowym rokiem szkolnym. Na kolejne spotkanie na falach Radia Ortodoksja zapraszamy już jutro. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone dzisiejsze popołudnie i wieczór. Przed mikrofonem była Katarzyna Kiczko. Zapraszam na modlitwy. Przed świętą Eucharystią. Niech pomogą nam przygotować nasze serca na jutrzejsze spotkanie z Chrystusem w boskiej liturgii. Do słyszenia już jutro na falach Radio Ortodoksja. Sława Jezusu Chrystu.